jak cię nie kochać w takiej jesieni, kiedy tak wszystko.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej od rana chcę Tobie, Panie, dziękować za Twoją miłującą obecność wśród nas na tylu ołtarzach świata. Dziękuję Ci za ten chleb, ciało, które mi dałeś. Dziękuję za wino, Twoją krew, którą wylałeś za mnie. Niech ten duchowy pokarm będzie dla mnie umocnieniem i radością aż do dnia, którym ponownie przyjdziesz. Maryjo, Matko Eucharystii, wskazuj mi zawsze drogę do Jezusa, abym umocniony boskim pokarmem stawał się świadkiem Wieczernika i Jego tajemnicy.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na

Dziś zatrzymujemy się przed jedną z największych tajemnic naszej wiary, przed chlebem eucharystycznym. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Jako symbol swojej obecności Jezus wybrał dwa znaki. Znak chleba i wina. W każdym z tych daje całego siebie. On za pośrednictwem znaków zbliża się do nas i jednoczy się z nami. Podczas procesji i adoracji patrzymy na konsekrowaną hostię, najprostszy rodzaj chleba i pokarmu,

przygotowaną jedynie z odrobiny mąki i wody. Drugim znakiem obecności jest wino. O ile jednak chleb związany jest z codziennością, prostotą i pielgrzymowaniem, wino wyraża święto radości. Ale i ono mówi o męce. Krzew winny musi być stale przecinany, co jest formą oczyszczenia. Winogrona muszą dojrzewać na słońcu i w deszczu i zostać wytłoczone. Jedynie dzięki takiej męce powstaje wyborne wino. Kiedy patrzymy na konsekrowaną hostię i adorujemy ją, przemawia do nas znak stworzenia. Wtedy spotykamy się z wielkością Bożego daru. Ale spotykamy się również z męką i krzyżem Jezusa oraz Jego zmartwychwstaniem. Gdy na Niego patrzymy i gdy Go adorujemy, On pociąga nas do siebie, do swej tajemnicy, dzięki której pragnie nas przemienić podobnie, jak przemienił hostię.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa,

0: którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę.
1: W chrześcijaństwie nie ma magii, nie ma niczego na skróty, ale wszystko odbywa się według pokornej i cierpliwej logiki ziarna pszenicy, które obumiera, aby dać życie. Tylko przed Bogiem korzymy się, bo On nas wyzwala i przemienia. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
2: Dzisiaj będziemy świadkami cudu. Cudu, który wyjdzie z naszych kościołów i który będzie naszym świadectwem. Dlaczego, księże Marcinie, tak ważne jest to, że manifestujemy swoją wiarę i idziemy z Chrystusem przez nasze miasta?
3: Myślę, że warto zauważyć, że procesja Bożego Ciała z jednej strony jest dla nas okazją do uczczenia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, do ponownego wyrażenia naszej wiary w Jego realną obecność pod postaciami chleba i wina, a z drugiej strony jest okazją do zewnętrznego zamanifestowania naszej wiary. W ten sposób chcemy pokazać, że nie lękamy się świata. Żyjemy w różnych kościół. Żyje w różnych epokach, w różnej historii dziejowej, w różnych okolicznościach i Chrystus wielokrotnie w Ewangelii zapowiadał, że niejednokrotnie świat rozumiany w tym kontekście Ewangelii świętego Jana, gdzie przeciwstawia, prawda, świat duchowi Ewangelii, niejednokrotnie może być niesprzyjający. I w tym znaczeniu to wyjście z procesją Bożego Ciała na opłotki naszych domów, miejsc naszej pracy, naszego życia ma pokazać, czy też może raczej dodać też nam odwagi, że my nie lękamy się wyjść do świata, że nie boimy się zamanifestować naszej wiary wobec świata. Chrystus mówił do swoich uczniów, że będą prześladowani, że niejednokrotnie ze względu na to, że przynależą do Niego, będą spotykały już różnego rodzaju represje, ale to nie może być powodem, że zamkną usta, że się wycofają. I w tym znaczeniu ten zewnętrzny przejaw wyjścia z kościołów ma być okazją do tego, żebyśmy ten taki pozorny lęk przełamali i pokazali, że właśnie idziemy w tym duchu Ewangelii, nie lękając się świata.
2: I to też buduje poczucie naszej wspólnoty, prawda? Wspólnotowości.
3: Dokładnie, ten zewnętrzny wymiar, jesteśmy razem, Chrystus idzie razem z nami, to w taki sposób najpełniejszy, można powiedzieć, ta wspólnota jest wyrażona. Kościół pielgrzymujący, który idzie, prawda? A z nim idzie Chrystus. Powiedział sam o sobie, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata i dzisiaj w XXI wieku też idzie w tej wędrówce wiary razem z nami do Królestwa Niebieskiego.
0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

0: Tajemnica miłującej obecności. Lanciano.
1: Od cudów Lanciano minęło już ponad 12 wieków. Cud ten wydarzył się podczas sprawowania Eucharystii przez mnicha, który, jak można przeczytać na tablicach kamiennych z 1636 roku, przeżywał kryzys wiary i powątpiewał w realność prawd, które są uobecniane podczas każdej mszy świętej. Mnich prosił więc Boga, by ten zdjął z niego akt niewiary, który się w nim zrodził. Został wysłuchany. W czasie konsekracji wino fizycznie zamieniło się w krew, a hostia w mięsień. Zachowane ciało i krew Chrystusa poddano odpowiednim badaniom mikrobiologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zachowany mięsień i krew należą do człowieka. Zarówno serce, jak i krew mają tę samą grupę, AB, która częściej jest spotykana u ludzi zamieszkujących Środkowy Wschód, szczególnie tereny Izraela i Palestyny. W krwi znaleziono także białko oraz składniki mineralne, takie jak fosfor, chlorki, potas, sód, wapń i magnez. To nie pozostawia wątpliwości, że materiał pochodzi od osoby, której ciało nie uległo rozkładowi. Nie znaleziono natomiast żadnych środków konserwujących, czy też substancji używanych wówczas do mumifikacji. Mnisi, w trosce o jak najlepsze zachowanie materiału, przybili ciało gwoździami, by w ten sposób zachowało swój kolisty kształt hostii. Widoczna jest dzięki temu cieniutka błonka łącząca dwie komory serca, lewą i prawą. Skrzepnięta krew zaś zachowała się w pięciu nieregularnych grudkach, będących symbolem pięciu ran Pana Jezusa. W wyniku upływu czasu i procesu utleniania stała się twarda i ma ziemisty kolor. Krew o takim składzie znajduje się na Całunie Turyńskim czy w Sokółce. Cud z Lanciano został zatwierdzony w 1574 roku. Choć cud w Lanciano wydarzył się ponad 12 wieków temu, to i dziś pozwala nam uświadomić sobie realną obecność Jezusa w ofierze eucharystycznej i aktualność Jego słów, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata i nie pozostawi nas sierotami. Jego miłosierna obecność przemienia nas i sprawia, że Kościół nie jest pustym domem, ale miejscem, w którym stale ktoś czuwa i jest przy nas. To tajemnica miłującej obecności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

czwarty dzień czerwca. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało. Już za chwilę, punktualnie o godzinie 9:00 połączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A mszy świętej będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerzy.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był.

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej uświadamiamy sobie obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w nas, pośród nas i w świecie mocą Eucharystii. Żyjemy w czasach, kiedy ta obecność człowieka wydaje się być mocno ograniczona. Nieobecne spojrzenia ludzi na ulicy, młodzież, która patrzy błędnym wzrokiem na otaczający świat, gdyż żyje zupełnie w innym wymiarze. Małżonkowie, którzy patrzą na siebie, ale są w dwóch różnych światach. Ta nieobecność człowieka może być wzmocniona obecnością Chrystusa pośród nas w Eucharystii, bowiem to On, tętniąc miłością, na nowo uczy nas głębokich relacji ze sobą. Pozwala odkrywać także naszą godność, godność i wielkość drugiego człowieka. Adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, odkrywamy, jak piękny jest także człowiek. Odkrywamy ostateczną drogę naszego zjednoczenia z Bogiem pośród wspólnoty innych osób. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modern wesieł. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystko

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa kieruje naszą uwagę ku tajemnicy Eucharystii, w której

0: Jezus objawia siebie jako chleb żywy, który stąpił z nieba i zapowiada dar swego ciała i krwi jako pokarm dający życie wieczne. Otwórzmy więc nasze serca na Słowo Boże, aby umocnieni darem wiary głębiej przeżywać tajemnicę Eucharystii, w której Chrystus karmi swój lud i prowadzi ku pełni życia w swoim Królestwie.
1: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu, czy strzeżysz jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Bożych. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Umiłowani w Chrystusie, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej prowadzi nas nade wszystko ku wierze w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój, śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych. To nic, że to tylko mały kawałek chleba. My wierzymy i powtarzamy, że to jest Pan mój i Bóg mój. Ten sam Jezus Chrystus, który chodził po palestyńskich drogach, ten sam, którego przybili do krzyża, ten sam, który czynił cuda. Wiara w to jest dla nas, katolików, kwestią zasadniczą, bo bez niej uczestnictwo w mszy świętej byłoby pustym rytem. W konsekwencji całe nasze życie byłoby pogrążone w jakimś bezsensie, pustce. Nasza wiara w Eucharystię wyraża się między innymi w częstym uczestnictwie we mszy świętej, w przystępowaniu do Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. I dobrze, że ta praktyka stale się rozwija i wzmacnia. Coraz więcej wiernych ceni sobie bardzo pobożność eucharystyczną. Życie bez Eucharystii to jak życie bez słońca, które jest źródłem naszego życia w świecie. Niekiedy można usłyszeć opinię, że przecież z Bogiem można się spotkać wszędzie, na łonie przyrody, w parku, nad jeziorem albo w górach. Nie potrzeba zatem koniecznie przychodzić do kościoła. A jednak kontakt z Bogiem na łonie natury to nie to samo, co obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Gdyby tak było, to Chrystus zamiast do Wieczernika poszedłby z apostołami nad Jezioro Galilejskie i powiedział im: zawsze, gdy tu będziecie przychodzić, ja będę z wami. Albo zabrałby ich jeszcze raz na górę Tabor, zapewniając, że zawsze, gdy w ciszy będą podziwiać stamtąd rozległe, piękne widoki, On będzie z nimi. Tymczasem Chrystus zabrał ich do Wieczernika, a wcześniej, zapowiadając tajemnicę Wieczernika, powiedział: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I w tę prawdę Kościół nieustannie wierzy i od wieków ją przekazuje. Za nią tylu męczenników oddało życie. Chrystus jest odpowiedzią Boga na głód człowieka, ponieważ Jego ciało jest chlebem życia wiecznego. Ten, kto karmi się ciałem Pańskim i umiera w stanie łaski uświęcającej, może być pewien swojego zbawienia. Zauważamy dzisiaj u pewnej grupy ludzi w Europie, także w Polsce, odchodzenie od religii chrześcijańskiej, odchodzenie od wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Następuje jakieś cofanie, regres w rozwoju doświadczenia Boga w religiach. I tak, gdy widzimy pozostałości po Stonehenge, neolityczne kulty wracają na wyspy. Kulty prymitywne. Tysiące, dziesiątki tysięcy osób w przesileniach wiosennych czy zimowych uczestniczą w quasi-obrzędach właśnie w tym miejscu, które kiedyś było miejscem pielgrzymowania nawet z całej Europy. To samo zauważamy w Irlandii. Odrzucenie kościoła katolickiego
obfituje powrotem do pierwotnych religii celtyckich, bardzo prymitywnych, czasem bardzo krwawych już dzisiaj. Oczywiście nie podejmuje się ofiary z ludzi. Patrzymy na środowisko w Polsce, też jest jakaś tęsknota za kultami przedchrześcijańskimi, niezdefiniowanymi, bo nie mamy zapisów, tylko śladowe ilości, trochę w archeologii, jak w rzeczywistości te kulty wyglądały, ale chodzi o to, żeby wymazać też chrześcijaństwo, porzucić je. Patrzymy na młodych, którzy chcą zawierać związki małżeńskie pod drzewami, w parkach, hollywoodzkie sceny, a przecież wokoło są piękne, starożytne kościoły z tą nasączoną obecnością Boga. Trzeba na nowo odkrywać wartość doświadczenia Boga w życiu religijnym, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w sakramentach, bowiem jeżeli będziemy się cofać do epoki niemal neolitycznej i porzucać wielkie doświadczenie, obecność Boga pośród nas w Eucharystii, to sami skazujemy się na prymitywizm i wycofanie z tego wielkiego obdarowania, które otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Drodzy, dzisiejsza uroczystość stawia nas również wobec pytania, jak przyjmuję Chrystusa przychodzącego do mnie w darze Eucharystii. Kiedy do naszego domu ma przyjść jakiś znamienity gość, to czynimy staranne przygotowania do tej wizyty i chcemy tę osobę jak najgodniej przyjąć i ugościć. Czy również tak pieczołowicie przygotowujemy się za każdym razem do przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej? Czy sam moment przyjmowania Komunii Świętej jest dla nas osobistym spotkaniem z najważniejszym gościem, jakiego kiedykolwiek w życiu będziemy mogli podejmować? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy upadł kawałek hostii w kościele na posadzkę, to całowano to miejsce przez szacunek do Chrystusa obecnego w Komunii Świętej. W średniowieczu mnisi w opactwie w Cluny we Francji, przystępując do Komunii Świętej, zdejmowali buty. Ten gest nawiązywał do biblijnego wydarzenia z Księgi Wyjścia, kiedy to Bóg nakazał Mojżeszowi zdjąć sandały, gdyż stąpał po ziemi świętej. Podchodzenie do Komunii Świętej jest wstępowaniem na ziemię świętą, wchodzeniem w obszar realnego spotkania z Bogiem. Należy zatem okazać najwyższy szacunek i głęboką pokorę. Trzeba nam zwracać uwagę na naszą postawę, zarówno tę wewnętrzną, jak i zewnętrzną, z jaką przyjmujemy Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. To relacja interpersonalna, bardzo ważna. Jest taka prawidłowość w naszym życiu duchowym, że im bardziej cenimy obecność Chrystusa w Eucharystii, tym bardziej później z szacunkiem podchodzimy do każdego człowieka. Polska gościnność, znana na całym świecie, pytanie, czy dzisiaj ona jest też wizytówką naszego narodu i naszego kraju? Czy rzeczywiście to powiedzenie gość w dom, Bóg w domu jest aktualne? Czy na nowo nie trzeba przez pryzmat Eucharystii odbudowywać naszych relacji międzyludzkich na co dzień? To jest pytanie. Eucharystia i nasz wzajemny szacunek do siebie, nasza gościnność, czyli otwartość na człowieka, który przychodzi w różnych kontekstach, sytuacjach do mnie na co dzień.
Drodzy, dzisiejsza uroczystość przypomina nam również, że po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej sami stajemy się żywą monstrancją. On jest w nas. Wyruszamy dziś w procesji ulicami naszego miasta i będzie niesiona monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Ale też my będziemy nieśli w sobie Jezusa przyjętego w Komunii Świętej. W liturgii wschodniej w cerkwi jest przyjęta praktyka, że po przyjęciu Komunii Świętej nie klęka się, lecz stoi, żeby podkreślić wiarę w to, że człowiek, przyjmując Komunię Świętą, staje się mieszkaniem Chrystusa, staje się Jego obecnością, jest wypełniony Jego miłością. Odnówmy dziś zatem również świadomość tego niezwykłego faktu, że mamy dar niesienia w sobie Jezusa Chrystusa, bycia Jego domem i wnoszenia Go w otaczający nas świat. Zawsze z wielką czułością i nadzieją patrzymy na młodych rodziców, którzy przybywają z dziećmi sypiącymi kwiaty w czasie uroczystości Bożego Ciała i mamy nadzieję, że mimo tej niepewnej pogody dzisiaj też będą tłumy. Pytanie, co dalej? Czy to jest po prostu jeden z elementów kultury polskiej? Sympatyczny, miły, przyjemny zapach kwiatów, małe dzieci, piękne stroje. Jest to budujące. Czy za tym idzie katecheza rodzinna? Czy rzeczywiście te dzieci są prowadzone przez rodziców na mszę świętą w niedzielę? Czy jest wspólna modlitwa rodzinna? Czy jest katecheza wprowadzająca dziecko w piękno wiary? To są następne pytania. Znamy zapewne wszyscy słynny obraz Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. Podobno mistrz długo pracował nad tym dziełem. Najwięcej czasu zabrało mu znalezienie motywu dla swojej pracy. Był już zrezygnowany i chciał odstąpić od malowania i wtedy natknął się na słowa Chrystusa z Wieczernika wypowiedziane do Piotra. Dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz. I Leonardo miał krzyknąć: Chryste, jakiż ty musiałeś być wtedy samotny. Namalował później obraz Ostatniej Wieczerzy, doskonale sobie go przypominamy, wyobraźni, na którym niby wszystko jest blisko. Postacie są obok siebie, gestykulują, rozmawiają, jest wspólny stół. Jednak Chrystus siedzący na środku zdaje się być gdzieś daleko, osamotniony. Jakby między nim a uczniami była jakaś niewidzialna przestrzeń. Oni nie rozumieli tego, co się dokonało. Bracia i siostry, dbajmy nie tylko o fizyczną, ale i duchową jakość naszej obecności we mszy świętej, żeby być myślą i sercem jak najbliżej Chrystusa składającego się za nas w ofierze. Niech Chrystus nie będzie samotny na mszach, w których uczestniczą nieraz tłumy. Powróćmy do naszego stołu rodzinnego. Zaraz po uroczystościach będziemy w naszych domach. Czy w czasie spotkań cieszymy się drugim człowiekiem? Czy jesteśmy samotni? Czy pod jednym dachem kwitnie samotność w naszym domu? Jakie są nasze relacje w pracy? Jakie są nasze relacje rodzinne? Czy rzeczywiście cenimy sobie obecność drugiego człowieka w naszym życiu? Nie tylko w parlamencie, gdzie toczą się różnego rodzaju potyczki, ale przecież w naszych codziennych domach, w naszych uczelniach, w naszych środowiskach pracy potrzeba na nowo mocą Eucharystii odkrywać samotność drugiego człowieka,
a samotność nie jest stanem naturalnym, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, na obraz i podobieństwo Trójcy Przenajświętszej, miłujących się osób Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dlatego nie możemy żyć bez Boga, bez innych osób. Nie możemy żyć bez innych ludzi. Umiłowani, kiedy wyruszamy w procesji Bożego Ciała, możemy postawić sobie pytanie, dlaczego wychodzimy z Jezusem na ulicę? A może właściwiej byłoby zapytać, dlaczego Chrystus wychodzi na ulicę i drogi? Możemy zadać mu pytanie, które według legendy postawił Jezusowi święty Piotr. Quo vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie? Jezus idzie przez nasze miasta i miejscowości, aby jeszcze raz dać świadectwo swojej ogromnej miłości do nas, miłości do końca. Pragnie, byśmy widząc tę miłość nie uciekali przed trudnościami jak apostoł Piotr, lecz byli silni i odważni w wierze, pewni Jego obecności. Jeśli pragniemy rozwoju osobistego, społecznego, jeżeli chcemy prawdziwego postępu, a nie zagłady, to musimy zwrócić się do Niego. On nas poprowadzi właściwą drogą. Trwajmy zatem w adoracji Jezusa Chrystusa, obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie, aby osiągnąć ostateczne zjednoczenie z Bogiem, odkryć na nowo godność swoją w Chrystusie, a w drugim człowieku ujrzeć drogę miłości ewangelicznej. Amen.

Wierzę w jednego Boga,

Thank you.

0: Bóg uczynił Jezusa Chrystusa jedynym i najwyższym kapłanem, który swoje ciało i krew ofiaruje w czasie uczty eucharystycznej za życie świata. Zanieśmy przez Niego nasze prośby za potrzeby Kościoła i świata.
1: Za Kościół Święty, aby nigdy nie ustawał w prowadzeniu swoich wiernych do stołu Pańskiego, przypominając im, jak wielkim dobrodziejstwem jest dla człowieka najświętsze ciało i krew Chrystusa.

za papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, arcybiskupa Henryka, biskupów Stanisława i Leszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby sami, żyjąc pełnym zjednoczeniem z eucharystycznym Chrystusem, nieustannie zachęcali wszystkich ludzi do życia Eucharystią każdego dnia.

O pokój na świecie, uchroń Boże ludzi od nienawiści, uzdolnij serca oraz umysły mężczyzn i kobiet do pragnienia oraz pełnienia czynów pokoju.

za wszystkich ludzi, a szczególnie chorych, zagubionych, nie mających środków do życia i dachu nad głową, aby nigdy nie wątpili w miłość Jezusa, który umiłował nas do końca.

za tych, którzy odeszli od miłości ukrytego pod postacią chleba Boga, aby na nowo zrozumieli, ile łaski Bożej i pokoju płynie z częstej komunii świętej.

za nas samych oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Cycylii i rodziny Oników, abyśmy wierni Chrystusowemu przymierzu byli stale apostołami eucharystycznego Boga.

Ukryty pod postacią chleba, wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, abyśmy korzystając codziennie z Twojej wśród nas obecności, stale się wzmacniali i wiernie Ci służyli przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa.

On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się to

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą rękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana w katedrze, ale i także na placu, gdzie tylko są uczestnicy mszy świętej.

powoli będzie się formować procesja. Krzyż, akolitki już teraz przejdą do drzwi głównych. Za nimi ustawią się ministranci, lektorzy, dzieci, służba maryjna, cechy rzemiosł, bractwa korkowe, stowarzyszenia kościelne, siostry zakonne, orkiestra, profesorowie tarnowskich uczelni, kapłani koncelebrujący mszę świętą i ksiądz biskup niosący Najświętszy Sakrament. Bardzo proszę, by dzieci sypiące kwiaty szły wzdłuż całej procesji.

módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz

homilię Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej przewodniczył, homilię wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jesz. W tym momencie trwa procesja Bożego Ciała ulicami miasta Tarnowa, a w procesjach, w czasie których celebrant niesie Najświętszą Eucharystię poza Kościół, wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa publicznie świadectwo swojej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Boże Ciało. 12 minut po godzinie 10:00 słuchacie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RD Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
3: Wracamy do Was ponownie. I mam takie pytanie do księdza, księże Marcinie. Dlaczego jest tak, że cuda eucharystyczne nie są konieczne do wierzenia? Wydawałoby się, że one są dla nas bardziej namacalne, realne, jakoś bliższe. A jednak tym najważniejszym dla nas jest ta przemiana, która jest właśnie następuje w trakcie Eucharystii i ona dla nas nie jest widoczna. Jak to jest? Jak to rozwiązać ten dylemat w ogóle?
4: No, może warto zacząć od takiego podstawowego rozróżnienia, trochę teologicznego. Mianowicie w Kościele wyróżniamy objawienie publiczne i objawienie prywatne. Mhm. Objawienie publiczne to to, które daje nam Kościół i w które mamy obowiązek jako katolicy wierzyć. Do tego publicznego objawienia zaliczamy Pismo Święte i tradycję Kościoła, która też to Pismo Święte interpretuje. I to jest podane jako przedmiot wiary, mamy obowiązek w to wierzyć. Natomiast objawienia prywatne, podobnie zresztą jak i cuda eucharystyczne, one, jak sama nazwa wskazuje, nie należą do publicznego przedmiotu naszej wiary, ale są niejako, można by tak nazwać, no, objawieniami prywatnymi albo cudami, które niejako wymykają się z tego objawienia publicznego, chociaż mu wcale nie przeczą. Tak, bo wiemy, że Chrystus obecny jest realnie pod postaciami chleba i wina. Natomiast cud, który się dokonuje, gdzie widzimy w sposób fizyczny tą zmianę materii, tak, gdzie Chrystus na przykład jest obecny jako tkanka mięśnia sercowego, zauważmy, że nie jest już postacią eucharystyczną, w którą mamy wierzyć. Mhm. Święty Tomasz to wyjaśniał w taki sposób: dopóki chleb jest chlebem, czyli zachowana jest istota sakramentalna, tak? Czyli materia jest ciągle pozostaje ta sama, jest obecny Chrystus. Jeśli włożymy, prawda, konsekrowaną hostię do wody i materia się przestaje być chlebem, wówczas przestajemy mieć realną obecność Chrystusa. I stąd, jeśli dokonuje się realna przemiana chleba w ciało Chrystusa, wtedy możemy mówić o relikwii, prawda? Kiedy dochodzi do tej realnej przemiany i widzimy sposób materialny ją, to wówczas mamy do czynienia z relikwią, a nie z postaciami eucharystycznymi, które mamy wierzyć, prawda? Czyli ta materia zostaje zmieniona.
3: No i właśnie o tym wyznawaniu wiary, czyli o tym manifestowaniu tego, w co rzeczywiście wierzymy, za chwilę będziemy mówić w kolejnym spotkaniu, poruszając temat tego, kiedy tak naprawdę ma miejsce Boże Ciało. W sensie sama ta procesja, czy to zawsze jest tylko i wyłącznie w tę uroczystość.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uchaftował. Tyś fundament

tobie gwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi. Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka rozmaite dawa. Po tym do gotowego gnuśna zima wstawa.

każdego żywisz z twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będzie pod skrzydłami twemi. Chowaj nas, póki raczysz na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tajemnica miłującej obecności. Bolsena i Orvieto.
2: Bolsena i Orvieto to dwa prześliczne, niewielkie miasteczka w środkowej Italii. Chociaż znajdują się o odległości około 20 km od siebie, granica regionów przebiega akurat pomiędzy nimi. Oba malowniczo położone, Bolsena nad jeziorem o tej samej nazwie, Orvieto na ogromnym masywie tufu. I to właśnie tym miejscom i wydarzeniom, które tam się rozegrały pod koniec XIII wieku, Kościół zawdzięcza święto i procesję Bożego Ciała. Jest rok 1263. Pewien ksiądz z Pragi, któremu tradycja nadała imię Piotr, wyrusza na pielgrzymkę do Rzymu. Chce wzmocnić swoją słabą wiarę i wątpliwość, że Pan Jezus rzeczywiście obecny jest w Najświętszym Sakramencie. Podróżuje wzdłuż tzw. Drogi Francuskiej, głównej trasy pielgrzymkowej do grobów świętego Piotra i świętego Pawła. Przy trasie tej zlokalizowane są różne sanktuaria, gdzie pielgrzymi mogą odpocząć, ale przede wszystkim pomodlić się nad grobami świętych. Tak czeski Piotr trafia do Bolseny, aby odprawić mszę świętą nad grobem świętej Krystyny, męczennicy wczesnochrześcijańskiej, której ciało złożono w katakumbach pod kościołem. Podczas przeistoczenia, gdy podnosi w górę hostię, niespodziewanie zaczynają kapać z niej krople krwi. Wstrząśnięty kapłan nie wie, co ma zrobić. Wybiega więc z krwawiącą hostią do zachrystii. Krew zdążyła zbroczyć rozłożony na ołtarzu korporał, a następnie kilkanaście jej kropli upadło na posadzkę i pozostawiło czerwone ślady na 5 płytach marmurowej podłogi. Tutaj rola Piotra się kończy. Niczego więcej o nim nie wiemy. Mówi się jednak, iż spotkał się z przebywającym w tym czasie w pobliskim Orvieto papieżem, a następnie dokończył swoją podróż do Rzymu, wzmocniony w wierze i pozbawiony swoich wątpliwości. Koniec wieku XIII to czas, kiedy zarówno Bolsena, jak i Orvieto znajdują się we władaniu państwa papieskiego, a papieże nie pozostawali ciągle w Rzymie. Nie jest więc niczym dziwnym, że papież Urban IV przebywa akurat w Orvieto, gdzie znajduje się jeden z papieskich pałacy. Natychmiast zostaje powiadomiony o cudownych wydarzeniach w pobliskiej Bolsenie i wysyła tam swoich zaufanych teologów, Tomasza z Akwinu i Bonaventurę. Przybyli na miejsce, wypytali świadków i z pełnym przekonaniem potwierdzili, że w Bolsenie wydarzył się najprawdziwszy cud eucharystyczny. Pan Jezus pozostawił ślady swojej krwi, abyśmy jeszcze mocniej uwierzyli w prawdziwość istnienia Jego ciała i krwi pod postacią chleba i wina. Tomasz i Bonaventura przenoszą cudowną hostię oraz korporał oznaczony śladami krwi Chrystusa do papieża. Dołącza do nich biskup Orvieto i wspólnie z wiernymi wyruszają z Bolseny do Orvieto. Papież Urban IV z klerem i przedstawicielami miasta oczekuje na moście zwanym dzisiaj Mostem Słońca. W pozycji klęczącej przyjmuje relikwie, a następnie w bardzo uroczystej procesji przenosi je do orwietańskiej katedry. I można powiedzieć, że to właśnie wtedy odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała. Ten sam papież 11 sierpnia 1264 roku specjalną bullą wprowadza święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli dzisiejsze święto Bożego Ciała. W 1290 roku w Orvieto rozpoczęto budowę nowej katedry, aby złożyć tam cudowny korporał naznaczony śladami krwi Chrystusa. Jest to jedna z najpiękniejszych katedr gotyckich we Włoszech. W bocznej kaplicy, przepięknie ozdobionej freskami, w marmurowym tabernakulum, wystawiony jest korporał. I z łatwością i dzisiaj, po ponad 700 latach, można zauważyć ślady krwi. 25 plam krwi Chrystusa. Samotność nigdy nie jest wtedy, kiedy ludzie ode mnie odchodzą, ale wtedy, kiedy ja odchodzę od ludzi i od Boga. Od takiej samotności trzeba uciekać. Obecność Jezusa w Kościele jest zupełnym zaprzeczeniem samotności. To tajemnica miłującej obecności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

To jest ten czas, czas łaski. To jest ta chwila, nie mamy żadnej innej. Nie wiemy co będzie, ale teraz to jest ten czas. Dziś jeśli głos Jego usłyszysz,

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym odcinku z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego, dzisiaj dotykamy tematu, który jest najgłębszym sprawdzianem naszego człowieczeństwa. Chcemy porozmawiać o czwartym przekazaniu: czci ojca swego i matkę swoją. W świecie, który promuje młodość, sprawność i produktywność, święty Jan Paweł II, patron naszego regionu, z ogromną mocą przypomniał o powinności w wdzięczności. O tym, jak dziś w małopolskich domach realizować etykę opieki nad rodzicami, porozmawiam z naszym gościem. W naszym radiowym studio jest już ksiądz profesor Marek Klus, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Książę profesorze, czwarte przekazanie mówi czci. To słowo brzmi dzisiaj dla wielu ludzi, no chyba trochę archaicznie. Czym jest owa cześć wobec starzejącego się rodzica XXI wieku? Czy to, tylko mówiąc tak kolokwialnie, zapewnienie leków i opłacenie rachunków?
2: Cześć wynikająca z czwartego przykazania to przede wszystkim uznanie niezbywalnej godności człowieka. Godności osoby, która nie zależy od jej zdrowia czy przydatności społecznej. Cześć oznacza przede wszystkim głęboką postawę serca. U świętego Jana Pawła II wdzięczność jest naturalną odpowiedzią na dar życia. W Małopolsce, w naszej kulturze, zawsze rozumieliśmy, że opieka nad rodzicami to nie jest jakiś prawny ciężar, ale spłata długu miłości.

0: To jest obecność, która mówi seniorowi: jesteś dla mnie kimś ważnym. Choć teraz to ja muszę podać ci rękę.
1: To dlaczego we współczesnym świecie, który jest nacechowany materializmem i pośpiechem, tak trudno przychodzi nam ta powinność wdzięczności? Gdzie leży źródło kryzysu opieki nad starszymi osobami?
0: Żyjemy dziś w takiej cywilizacji, która mierzy wartość człowieka jego produktywnością i konsumpcją. Liczy się taki człowiek, który potrafi coś wnieść materialnego do życia społecznego. Kiedy rodzic przestaje być użyteczny lub sam wymaga pomocy, świat zewnętrzny zaczyna go traktować dziś jako problem. Problem ekonomiczny, problem logistyczny. Święty Jan Paweł II ostro to krytykował. Podkreślał, że wdzięczność chrześcijańska stoi w całkowitej sprzeczności z taką mentalnością. Ona widzi wartość w samym istnieniu drugiego człowieka.
1: Słynny jest ten dokument świętego Jana Pawła II, list do osób w podeszłym wieku, gdzie papież napisał, że miarą cywilizacji jest stosunek do ludzi starszych. Czy my tutaj, w naszej diecezji, ale też w całej Małopolsce, ze swoim przywiązaniem do tradycji, wciąż zdajemy ten egzamin?
0: No, trzeba powiedzieć, że nasz region ma bardzo silny, tradycyjny, można powiedzieć, ma jakiś w sobie taki gen opiekuńczości. W wielu małopolskich rodach wciąż naturalne jest, że senior zostaje w domu do końca swojego życia, i to jest piękne, i to jest wielka wartość. Papież Jan Paweł II uczył nas, że rodzina wielopokoleniowa to najpiękniejsza szkoła cnót, szkoła wartości. Dzieci, patrząc na swoich rodziców z miłością opiekujących się dziadkami, uczą się empatii, wczucia się, a tego nie zastąpi żaden podręcznik.
1: Myślę też, że wielu z nas pamięta obraz papieża Jana Pawła II, który nie ukrywał swojej starości, nie ukrywał swojego cierpienia, nie wstydził się go. Widzieliśmy go słabnącego na ekranach, do końca wiernego swojej misji. Jak ten obraz cierpiącego patrona pomaga nam zachować cierpliwość przy łóżku chorego ojca, mamy?
0: Święty Jan Paweł II uczynił ze swojej słabości swoją ostatnią, być może najmocniejszą, chyba najpiękniejszą homilię. Pokazał, że człowiek chory nie traci nic ze swej wielkości. Dla synów i córek, którzy czasem opadają z sił, to jest chyba taki jasny sygnał. Wasz trud ma głęboki sens zbawczy. To jest ta heroiczna miłość. To jest ten bezinteresowny dar z siebie samego. Dar dla innych. Myślę, że może warto w tym miejscu oddać głos samemu papieżowi. We wspomnianym tu już liście do osób w podeszłym wieku patron naszego województwa napisał: opieka nad ludźmi starszymi, zwłaszcza w trudnych chwilach ich choroby czy samotności, nie jest tylko czynem miłosierdzia. Jest to sprawiedliwość, wyraz wdzięczności za to, kim byli i co uczynili dla nas. Starszy człowiek, nawet gdy jest słaby i bezradny, zawsze pozostaje ikoną Chrystusa cierpiącego, który uczy nas bezwarunkowej miłości.
1: Księże profesorze, ale co w sytuacji, gdy na przykład dorosłe dzieci same zmagają się z wypaleniem opiekuńczym? Wtedy opieka nad chorym rodzicem bywa ponad siły jednego człowieka. Jak wtedy nie stracić tego ducha miłości, o której pisał papież?
0: No, trzeba powiedzieć, że wypalenie opiekuńcze to dziś realny problem i moralność chrześcijańska nie nakazuje nikomu czynić rzeczy niemożliwych kosztem własnego zdrowia psychicznego czy rozpadu własnego małżeństwa. Myślę, że tutaj kluczem jest pokora, cnota pokory, czyli taka umiejętność przyjęcia pomocy od innych, od parafii, od instytucji pomocowych. Proszenie o wsparcie, proszenie o pomoc nie jest złamaniem czwartego przykazania, jest życiową mądrością.
1: To tutaj dotykamy kolejnego trudnego problemu, gdy zaawansowana choroba wymaga specjalistycznej opieki całodobowej. Jak w takiej sytuacji zachować ducha czwartego przykazania i powinność wdzięczności, gdy na przykład rodzina jest zmuszona skorzystać z domu opieki lub hospicjum.
0: Musimy pamiętać, że etyka nie jest jakąś zimną biologią, jest przede wszystkim relacją. Cześć i wdzięczność, o której tu mówimy, zachowujemy poprzez czułą, stałą obecność, troskę, poprzez decydowanie z rodzicem, a nie za niego, jeśli tylko oczywiście jest to możliwe. Oddanie pod opiekę medyczną z miłości i troski o lepsze warunki leczenia przy jednoczesnym, codziennym odwiedzaniu nie jest porzuceniem. Serce Małopolski musi bić w każdej formie opieki.
1: Często skupiamy się na starości naznaczonej chorobą, a jak okazywać wdzięczność i cześć rodzicom, którzy są jeszcze sprawni, ale czują się coraz bardziej niepotrzebni w dzisiejszym świecie technologii?
0: Myślę, że poprzez włączanie ich w życie rodziny, a nie marginalizowanie. Musimy pamiętać, że dziadkowie mają ogromny kapitał w sobie, mają ogromny potencjał życiowej mądrości i wiary. I ważne, aby pozwolić im być mentorami dla siebie, dla naszych dzieci. Wdzięczność to jest także docenianie ich obecności. To także pytanie ich o radę, o pokazanie, że ich zdanie wciąż ma dla nas fundamentalne znaczenie.
1: Księże profesorze, kończąc naszą rozmowę, o jaką jedną konkretną rzecz powinniśmy zadbać w naszych domach, w relacji z żyjącymi rodzicami, aby rzeczywiście realnie iść śladami świętego Jana Pawła II?
0: Myślę, że dzisiaj jest bardzo ważne to umieć poświęcić im czas. I nie tylko poświęcić czas, ale umieć także poświęcić czas na wysłuchanie, uważne wysłuchanie. Myślę, że seniorzy w dzisiejszym świecie najbardziej cierpią na tak zwany głód ucha. Święty Jan Paweł II był mistrzem słuchania. Jedno proste pytanie zadane dziś wieczorem przy herbacie. Mamo, tato, opowiedz mi jeszcze raz o tamtych latach albo podjęcie jakiegoś innego tematu, a odłożenie telefonu na bok może być najpiękniejszym, żywym wypełnieniem czwartego przekazania. A więc słuchanie siebie nawzajem i mieć czas dla drugich, dla starszych, to jest piękne i potrzebne.
1: Ksiądz profesor Marek Klus był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tą serdeczną i głęboką rozmowę. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
1: Etyka opieki nad rodzicami i powinność wdzięczności to fundament stabilności i tożsamości naszego województwa. Promując model rodziny wielopokoleniowej, przypominamy, że szacunek dzieci wobec rodziców jest spoiwem, które czyni Małopolskę regionem silnym, tradycyjnym i solidarnym. Ziemia Jana Pawła II to ziemia, gdzie starość otaczana jest czcią. Niech każda pomocna dłoń wyciągnięta do seniora w naszych domach będzie naszym codziennym Totus Tuus. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
2: Kontynuując nasz temat uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, księże Marcinie, tak sobie myślę o tym wydarzeniu, w sumie, które jest ważne dla Kościoła, czyli tej procesji Bożego Ciała. Ale czy nie mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem wtedy, kiedy za każdym razem wychodzimy z Kościoła, właśnie po Eucharystii? Czy podobna sytuacja nie ma miejsca wtedy?
3: No, myślę, że warto sobie tę prawdę uświadamiać, bo w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa wychodzimy, tak jak wspomniałeś, z monstrancją, w której obecny jest Chrystus pod postacią chleba. Jednak na mszy świętej my sami przyjmujemy realnie Chrystusa do naszego wnętrza i wtedy możemy powiedzieć sami, stajemy się niejako tabernakulum, tak? Bo to w nas mieszka Chrystus. I teraz myślę, że kluczowa jest ta świadomość. Tutaj wychodzimy i realnie widzimy, prawda, oczami zmysłów, patrzymy na chleb, na konsekrowaną hostię, ale kiedy wychodzimy z Kościoła, jesteśmy dużo głębiej zjednoczeni z Chrystusem, bo On teraz jest w nas. Tylko pytanie wtedy, czy nasza świadomość jest wtedy aktualna, że to my teraz niesiemy sobie Chrystusa i wracamy, wychodzimy z Eucharystii, wracamy do naszych domów, ale Jezus jest z nami. Tutaj przypomina mi się taki fragment z dzienniczka świętej Faustyny, kiedy ona pyta: Panie, jak długo jesteś ze mną, kiedy przyjmę komunię świętą? A Jezus jej odpowiada: tak długo, jak ty o mnie pamiętasz.
2: Tutaj też pojawia się niezwykle ważne pytanie, myślę, które rodzi się jakoś w toku tych rozważań. Właśnie jak wiele uwagi przykładamy potem do adoracji Chrystusa obecnego już w nas, po Eucharystii? Jak wyglądają nasze opuszczenia świątyni? Czy opuszczamy ją prędko, wychodzimy od razu? Czy jednak właśnie mamy w pamięci, że Chrystus już jest w nas i czy rzeczywiście skupiamy się na Jego obecności? Czy o niej prędko zapominamy?
3: Dokładnie tak. I myślę, że to jest dla nas zadanie, żeby tę prawdę, że sami jesteśmy mieszkaniem Boga, pielęgnować, bo z niej bardzo wiele wynika dla naszego życia duchowego. No, jeżeli tę świadomość staramy się w sobie ożywiać, czynić akt wiary, no i właśnie przypominać sobie, czy jesteśmy mieszkaniem Boga i pytać, czego Jezus, który we mnie mieszka, by pragnął.
0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

Tajemnica miłującej obecności. Turyn. Rok 1453. Był jednym z przełomowych w dziejach ludzkości. Najpierw w marcu całun turyński dostał się w ręce książęcej rodziny z Turynu. W maju muzułmańscy najeźdźcy zajęli i ograbili Konstantynopol. A w czerwcu, w Turynie, miał miejsce cud Słońca Sprawiedliwości. W maju 1453 roku armia tytularnego króla Neapolu i Jerozolimy Renata I Andegaweńskiego, przygotowująca się do połączenia z siłami Franciszka Sforcy, księcia Mediolanu, przed próbą dotarcia do i zdobycia Neapolu, po przekroczeniu Alp, starła się z wojskami księcia Ludwika I Sabauckiego. Szala zwycięstwa przechylała się to w tę, to w tamtą stronę, a wraz z nią i miasto Exiles przechodziło z rąk do rąk. Znakomita okazja do rabunku dla każdej ze stron. Gdy miasto zajęli żołnierze Ludwika, rozpoczęło się plądrowanie. Nie ominęło ono i kościoła Santa Maria. Jeden z rabujących, historia nie zanotowała jego godności, rozbił tabernakulum i zabrał monstrancję z konsekrowaną hostią. Łupy z monstrancją i hostią wrzucił do worka i na mulicy udał się do Turynu. Tam były znacznie większe szanse na spieniężenie zdobyczy. 6 czerwca 1453 roku w oktawie Bożego Ciała pojawił się w Turynie. Na głównym placu, przed kościołem świętego Sylwestra, na bruku, mulica potknęła się, uklękła i przewróciła. Worek z łupami otworzył się, a zawartość rozsypała, ściągając ciekawskich. I nagle spośród rozrzuconych precjozów, ku zdziwieniu licznych świadków, w górę, ponad okoliczne domy, uniosła się otoczona świetlistym promieniem monstrancja z konsekrowaną hostią. Było około 17:00. Na miejsce przybył biskup miejsca. Padł na kolana i modlił się słowami uczniów z Emaus: "Zostań z nami, Panie." Rozpoczął suplikacje, w których brali udział wszyscy zgromadzeni. Po jakimś czasie, niespodziewanie dla uczestników, monstrancja spadła na ziemię. Ale Najświętszy Sakrament pozostał zawieszony, świecąc jaskrawo, niczym drugie słońce. Wtedy biskup uniósł przyniesiony przez siebie kielich i hostia powoli opadła do niego. Wśród radości i oznak entuzjazmu biskup zaniósł kielich z cudowną hostią do starej katedry świętego Jana Chrzciciela. Tam pobłogosławił nią zebrany tłum i złożył w tabernakulum. Możemy zapytać, co to znaczy oddawać wszystko Panu Bogu. To znaczy dawać ludziom z miłości dla nich, ale zawsze z myślą o Panu Bogu. Ten, kto przyjmuje i naprawdę oddaje innym, żyje Bogiem i Jego ofiarą. To tajemnica miłującej obecności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
3: Kontynuując nasze rozważania na temat uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i właściwie zatrzymując się nad tym wielkim cudem naszej wiary, którym jest Jego realna obecność wśród nas, gdzieś uciekam myślami właśnie też do tego, czego doświadczyliśmy w Polsce. Konkretnie mam tutaj na myśli Sokółkę i tamten cud eucharystyczny. I księże Marcinie, czym powinien być dla nas taki cud? Co on dla nas powinien oznaczać, albo co właściwie oznacza?
4: No, powiedzieliśmy już sobie, że nie mamy wprawdzie obowiązku wierzyć w cuda eucharystyczne, tak? Bo jak sama nazwa wskazuje, no, one jakby zaliczają się do tego zakresu objawień prywatnych. Niemniej są zatwierdzone przez Kościół i przyjęte. I myślę, że odpowiedź na to pytanie związana jest jeszcze bardziej podstawowym pytaniem, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć przez to, że taki cud miał miejsce właśnie w Sokółce.
3: W końcu on jest inicjatorem.
4: Dokładnie tak. Po co? Jaki był cel? Co Pan Bóg chciał przez to nam powiedzieć? I tutaj no, każdy z nas może gdzieś pytać siebie samego, co dla niego to oznacza, ale no, jednak wydaje mi się, że to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, że te cuda mają nam na nowo przypominać tę podstawową prawdę obecności Chrystusa, realnej, prawdziwej, substancjalnej, jak uczy nas teologia, pod postaciami eucharystycznymi, i to, żebyśmy o tej obecności i o czci, która należy się Chrystusowi w Eucharystii, nie zapominali. Ja tutaj podzielę się takim doświadczeniem. Niejednokrotnie pielgrzymuję z parafią do różnych sanktuariów i w Polsce, i w Europie, i także poza. I nieraz tak obserwuję taki zdumiewający fakt, kiedy wchodzimy do świątyni, część wiernych zamiast najpierw udawać się do Najświętszego Sakramentu, żeby uwielbić realnie obecnego tam Chrystusa, udaje się do elementów kultu jakby pobocznych, czyli a to do relikwii, a to do jakichś obrazów, a to do czegoś, co ich tam zafascynowało, a przecież Chrystus realny, obecny ciągle jest w tabernakulum. I to tak zastanawia mnie właśnie, czy faktycznie w naszej mentalności, w naszej wierze ta prawda nie została jednak w jakiś sposób uśpiona. I być może te cuda eucharystyczne, ten cud w Sokółce ma na nowo nam tę prawdę z mocą uświadomić, żeby ona jeszcze raz wybrzmiała, że Jezus naprawdę żywy, prawdziwy, jak sam powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, jest ciągle obecny w Eucharystii. Tam naprawdę możemy Go spotkać i nie wolno nam nigdy tej wiary w Jego realną obecność zatracić. I może taki właśnie jest wydźwięk, tak, tych cudów, które się pojawiają i o tej rzeczywistości, o tej obecności Boga nam przypominają.
3: Jestem z wami.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tajemnica miłującej obecności. Bordeaux.
2: Po latach strasznego terroru rewolucji francuskiej Kościół odczuł wielką potrzebę zadośćuczynienia Bogu za dokonane przez ludzi tak znaczne zło i zniszczenia. Dla Kościoła we Francji nadszedł czas wielkich dzieł miłosierdzia, spełnianych przez wiele nowych zgromadzeń zakonnych. Jest rok 1822. Trzy pierwsze siostry świętej rodziny od 2 lat razem kroczą po drodze nakreślonej przez ojca założyciela, tworząc pierwszą wspólnotę świętej rodziny. W miarę rozwijania się stowarzyszenia wzrasta liczba kandydatek i potrzeb apostolskich, którym trzeba zaradzić. Rozwijające się dzieło napotyka też na liczne trudności. Wobec przeciwności i zmagań rodzi się pełne wątpliwości pytanie: czy rzeczywiście Pan chce tego dzieła? 3 lutego Bóg objawia swoją obecność i udziela odpowiedzi. Owego niedzielnego popołudnia w kaplicy sióstr przy ulicy Mazarin ma być udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ojciec założyciel, nie mogąc sam przybyć z powodu rozlicznych obowiązków, prosi o tę posługę księdza Delord, kapłana z sąsiedztwa. W chwili, gdy kapłan ten wystawia Najświętszy Sakrament do adoracji, oczom zgromadzonych ukazuje się niezwykły widok. Zaledwie monstrancja została postawiona na ołtarzu, gdy znikła hostia, aby na jej miejscu mogło pojawić się popiersie młodego, podziwu godnej piękności mężczyzny, odzianego w białe szaty, przepasanego czerwoną wstęgą. Lewa jego dłoń spoczywa na sercu, prawa wzniesiona do błogosławieństwa. Rozpoznałam, że był to Pan nasz Jezus Chrystus pod postacią, w jakiej widziałam Go na niektórych obrazach, ale w monstrancji miał On ciało i był żywy, zaświadcza Azema Robert. Cud ten trwał 20 minut, podczas których zebrani mogli kontemplować osobę Jezusa Chrystusa, żyjącego, błogosławiącego świętej rodzinie, wtedy u jej początków. W kilka lat później ojciec założyciel, przypominając dar tego cudownego błogosławieństwa, wyzna: Jezus nas pobłogosławił. On jest z nami i zawsze będzie z nami. Kiedy przebywamy przed ukrytym Jezusem, nasz aktywizm, używający interesów, nie znajduje ujścia. Może dlatego tak nam nieraz trudno wytrzymać przed Nim dłużej. Bo nasze życie jest załatwianiem interesów. A tu, podczas adoracji, trzeba wejść w inny świat, wyciszyć się i wsłuchać w Tego, który choć nie używa słów, to jednak stale do nas przemawia. To tajemnica miłującej obecności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z wami w waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść

0: dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
1: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
2: Kontynuujemy nasze rozważania w dzisiejszym dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i dalej chcemy zgłębiać tę tajemnicę, bo jest to dla nas tajemnica. Gdyby nie było to naszym przedmiotem wiary, przestałoby być po prostu tajemnicą. No i teraz pochylamy się z księdzem Marcinem nad kolejnym pytaniem, które właściwie stawia przed nami ta tajemnica, czyli o Bogu, który obecny jest w każdej kropli i w każdej kruszynie chleba Eucharystii. Jak to jest możliwe?
3: No, dobrze, że już padło to słowo, że jest to jakaś tajemnica, bo jest to przedmiot naszej wiary tajemniczy. Natomiast Kościół przez wieki starał się tę kwestię rozwikłać, czyli żeby stała się ona bardziej przystępna też dla naszego intelektu, zakładając, że ciągle pozostaje tajemnicą, ale jednak, żeby stała się dla nas bardziej bliska i bardziej zrozumiała. I myślę, że takim ostatecznym, kompletnym wyjaśnieniem w tej kwestii był dekret Soboru Trydenckiego poświęcony Eucharystii, który orzekł, że cały Chrystus jest obecny zarówno pod postacią chleba, jak i pod postacią wina i w każdej jej cząstce, czy też w każdej kropli krwi. To też, czyli wina, prawda, konsekrowanego. To też związane było z tym, z tekstem ewangelicznym, gdzie Chrystus mówi do uczniów: bierzcie, to jest ciało moje, pijcie, to jest krew moja, a przecież wiemy, że no, w większości przyjmujemy Chrystusa pod postacią chleba. W związku z tym rodziła się wątpliwość, czy na pewno przyjmujemy całego Chrystusa, który jeżeli go przyjmujemy wyłącznie pod postacią chleba, a przecież sam do swoich uczniów powiedział: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. No i stąd Kościół, chcąc to rozstrzygnąć, podkreślił, że Chrystus cały jest obecny zarówno w swoim ciele, czyli pod postacią chleba, jak i w swojej krwi. Czy niezależnie od tego, czy przyjmujemy konsekrowany chleb, czy też konsekrowane wino, przyjmujemy całego Chrystusa. A to się wiąże z tym, że skutki duchowe, które przynosi nam ten sakrament, są takie same. Nie jesteśmy przez to w jakiś sposób ograniczeni, co nie zmienia faktu, że przyjęcie Chrystusa pod obiema postaciami jest jak najbardziej chwalebne. I Kościół sam wielokrotnie podkreśla ten wymiar, aby na przykład w uroczystość Bożego Ciała, Wielki Czwartek, właśnie wtedy, gdzie szczególnie zwracamy uwagę na Jego obecność pod postaciami eucharystycznymi, żeby ta Komunia Święta była holistyczna, kompletna, czyli zarówno pod jedną, jak i drugą postacią.
0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Ogłoszenie nadawcę.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tajemnica miłującej obecności. Buenos Aires.
2: Kiedy arcybiskupem Buenos Aires był kardynał Bergoglio, aktualnie papież Franciszek, miał miejsce cud eucharystyczny. 18 sierpnia 1996 roku wieczorem ksiądz Alejandro Pezet odprawiał mszę świętą w katolickim kościele w handlowej dzielnicy Buenos Aires. Pod koniec udzielania komunii świętej podeszła do niego kobieta i poinformowała, że z tyłu kościoła, na świeczniku, leży porzucona hostia. Ksiądz Alejandro podszedł na wskazane miejsce i zobaczył sprofanowaną hostię. Była tak pobrudzona, że nie mógł jej spożyć. Włożył ją więc do naczynia z wodą i schował do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Kiedy w poniedziałek, 26 sierpnia, ksiądz Alejandro otworzył tabernakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że hostia zmieniła się w krwistą substancję. Poinformował o tym księdza kardynała Bergoglio, który polecił, aby wykonano profesjonalne zdjęcia. Widać na nich wyraźnie, że hostia, która zamieniła się w zakrwawione ciało, znacznie się powiększyła. Przez kilka lat przechowywano ją w tabernakulum, trzymając całą sprawę w tajemnicy. Ponieważ hostia ta w ogóle nie ulegała zniszczeniu, w 1999 roku decyzją kardynała Bergoglio postanowiono poddać ją naukowym badaniom. Przesłano ją naukowcom w Nowym Jorku. Nie poinformowano ich o jej pochodzeniu, aby niczego nie sugerować. Naukowcy stwierdzili, że badana substancja jest prawdziwym ludzkim ciałem, w którym obecne jest ludzkie DNA. Badany materiał, jak podano, jest fragmentem mięśnia sercowego, znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Jak mówił prowadzący badania lekarz, trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Badany mięsień sercowy jest w stanie zapalnym. Znajduje się w nim wiele białych ciałek. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało, tak jak serce kogoś, kto był mocno pobity w okolicach klatki piersiowej. Dlaczego Jezus przychodzi do nas? Żeby nas odmienić i zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, a odwrócić od tego, co nieważne. Żeby nam przypomnieć, że powołał nas do chrześcijaństwa i mamy być solą ziemi i światłem dla tego świata. Przychodzi, aby działać w nas i poprzez nas. Jego miłość potrzebuje naszej obecności i otwartości serca. To tajemnica miłującej obecności.

0: Powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
2: Dzisiejszy dzień, dzień uroczystości. Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa skłania nas też do myślenia, księże Marcinie, o tym, jak właściwie przygotować się nie tylko do tego dnia, ale do tego, co realnie jest uobecniane na każdej Eucharystii. Jak ważne jest nasze przygotowanie do mszy świętej?
3: Myślę, że jest to bardzo istotne, wręcz kluczowe pytanie. Tutaj znów warto dokonać takiego technicznego, teologicznego rozróżnienia. Kiedy mówimy o przyjmowaniu sakramentów, w tym także Eucharystii, rozróżniamy tak zwaną skuteczność sakramentów i ich owocność. Mhm. Każdy kapłan, niezależnie od jego stanu duchowego, kiedy sprawuje najświętszą ofiarę, ją uobecnia. Chrystus staje się obecny pod postacią chleba, pod postacią wina. Jego ofiara staje się uobecniona realnie w czasie mszy świętej. Natomiast teraz owocność skorzystania z tego sakramentu zależy od tego, który ten sakrament przyjmuje. I tutaj otwiera się właśnie przed nami ta furtka przygotowywania się do przyjmowania sakramentu Eucharystii. I myślę, że zdecydowanie pierwszym i takim istotnym krokiem jest pogłębienie naszej wiary w tym zakresie, czyli lektura katechizmu Kościoła katolickiego, poznawania przedmiotu wiary, który przez wieki Kościół wyraził, tak, w określonych orzeczeniach, bo to naszą wiarę ugruntowuje. Daje nam jakby, na ile oczywiście to jest możliwe, właściwy sposób poznania tego, w czym uczestniczymy. Tak, że faktycznie, realnie, substancjalnie Chrystus obecny jest pod postaciami eucharystycznymi. Czym jest Eucharystia, prawda, że jest ofiarą Chrystusa. Te wszystkie prawdy, zgłębianie tych prawd zdecydowanie wpływa na owocne korzystanie z sakramentu Eucharystii. Ponadto, jak wiemy, w liturgii wyróżniamy w liturgii mszy świętej liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Stąd wcześniejsze zapoznanie się ze Słowem Bożym, które usłyszymy w czasie mszy świętej, też jest bardzo istotne. Zauważmy, że jak mówi święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Dokładnie możemy powiedzieć, rozwija się z tego, co się słyszy. Stąd najpierw słuchamy Słowa Bożego, aby ono rozwinęło aktualnie naszą wiarę, abyśmy później mogli realnie przyjąć Chrystusa pod postacią chleba. Myślę, że bardzo istotne jest też wyciszenie, aby nie przychodzić na Eucharystię spóźnionym albo na ostatnią chwilę, ale dać sobie kilka czy kilkanaście minut uprzednio, przed rozpoczęciem mszy świętej, żeby się wyciszyć, żeby uświadomić sobie obecność Boga, żeby też pomyśleć, jakie, za co Bogu dziękuję, co składam na tym ołtarzu, tak, eucharystycznym, w którym uczestniczę. Ponadto bardzo istotne są elementy ciszy i to też w dużej mierze zależy od kapłanów. Po zakończonej homilii, po przyjęciu Komunii Świętej, cisza zdecydowanie pomaga w owocnym przyjmowaniu Eucharystii.
0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

Panie, do Ciebie się uciekam. Nie dopuść, bym doznał zawodu. Racz zesłać mi ratunek w swej sprawiedliwości. Mój los składam w Twoje ręce.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Kościół żyje dzięki Eucharystii, jak mówił święty Jan Paweł II. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie tajemnicę Kościoła. W dzisiejszą uroczystość jeszcze mocniej ta prawda dociera do naszych serc, przypominając nam naocznie słowa Jezusa: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Od dnia zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Maryjo, niewiasto Eucharystii, prowadź nas do Jezusa i pomagaj nam odkrywać sens Jego miłującej obecności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o głębszą wiarę, niezawodną nadzieję, prawdziwą i czystą miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części światła Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Miałeś już, Panie Jezu, około 30 lat. Byłeś dojrzałym mężczyzną. Doświadczyłeś życia w rodzinie i codziennej pracy. A teraz rozpoczynasz swoją działalność, wyjątkową pracę, aby objawić każdemu człowiekowi, kim jest dla Pana Boga i kim Bóg jest dla Niego. Idziesz więc nad Jordan do Jana Chrzciciela. Ustawiasz się w kolejce, aby przyjąć chrzest od Niego. Ileż się musiał napracować Jan, aby te tłumy ochrzcić, aby je nauczać? Ale on jednak miał tylko przygotować drogę dla Ciebie. Teraz Ty, Panie, podejmiesz pracę, aby objawić, żeś jest synem umiłowanym, w którym Ojciec ma upodobanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Przygotowanie wesela to ciężka praca. Dla wielu osób przez kilka dni oznacza to wysiłek od świtu do zmroku. Ważni są jednak oni, nowożeńcy. To wszystko dla nich. I jesteś tam, Panie. Zaproszono Ciebie i Twoich uczniów. Przyszedłeś, by być z nowożeńcami, by być dla nich. Dokonujesz tu swego pierwszego znaku, przemieniasz wodę w wino. I dzięki temu znakowi uwierzyli w Ciebie Twoi uczniowie. A to był dopiero początek Twoich znaków, ciężkiej pracy, aby i inni ludzie w Ciebie uwierzyli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. Podjąłeś się, Panie Jezu, chyba najtrudniejszej pracy na świecie. Pracy wokół nawrócenia człowieka. Na własnym przykładzie widzę, jak jest to trudne. Zmienić swoje życie, zerwać z najmniejszym grzechem. Mimo wysiłków w tym kierunku, tak niewiele się zmienia, a postępu wręcz nie widać. Ty jednak nigdy nie rezygnujesz z człowieka. Nie szczędzisz trudu, abym tylko odnalazł swoje prawdziwe powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Byłeś wędrowcem, który przemierzał palestyńskie wsie i miasta, by głosić tajemnicę królestwa. Wychodziłeś również w góry, aby się modlić. Tym razem wziąłeś ze sobą trzech swoich uczniów i wyszedłeś na górę wysoką. Jak trudne to było, świadczy fakt, że uczniowie tam na szczycie zasnęli. Ty natomiast się modliłeś. To była Twoja praca w celu umocnienia wiary swych uczniów, bo przecież czekało ich jeszcze trudniejsze doświadczenie na innej górze, na Kalwarii. Pracowałeś wytrwale nad wiarą swych uczniów i nawet gdy okazywali się ludźmi małej wiary, podejmowałeś kolejne wysiłki. Dlatego proszę Cię, przymnóż mi wiary w Twoją realną obecność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,

0: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Swoim uczniom zlecałeś różne zadania. Kiedyś chciałeś, aby dali głodnym tłumom jeść. Oni zaś byli w kłopocie, jak mają je wypełnić. Teraz jednak radzą sobie nieźle z przygotowaniem uczty paschalnej. Ty zaś dokonujesz czegoś wyjątkowego. Zmieniasz tę ucztę całkowicie. Z tradycyjnego posiłku czynisz sakrament swej obecności pośród nas. W ten sposób skazałeś siebie na przebywanie z nami, nawet gdy my nie chcemy być z Tobą. Byś mógł być z nami i dla nas w Eucharystii, czynisz swoich uczniów kapłanami, czyli sługami Eucharystii, by każdego dnia podejmowali się tej pracy sprowadzania Ciebie na ołtarze świata. I przez to, aż do końca świata, nie przestajesz dawać siebie każdemu, kto jest Ciebie głodny.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Witam serdecznie Państwa. Chciałem zaproponować w tym wyjątkowym dniu, kiedy czcimy Chrystusa Eucharystycznego, chciałem zaproponować kilka utworów, które nawiązują w swej treści do tego, co dziś przeżywamy. Najpierw tryptyk rzymski, fragment tego tryptyku rzymskiego, słowa według świętego Jana Pawła II Wielkiego, rozmowa ojca z synem. W tej części tryptyk rzymski zaśpiewany przez Stanisława Sojkę, zagrany na gitarach przez Janusza Jainę Iwańskiego. Wspaniałe chóry, chór Afabre Continui i rzeczywiście wspaniały aparat wykonawczy, muzyczny. To warto posłuchać na początek. Tutaj ofiara, którą ma złożyć Abraham z Izaaka, nie zostaje przyjęta, bo na tej górze kto inny, inny ojciec przyjmie ofiarę innego syna, jakże wielkiego, wspaniałego syna, Jezusa Chrystusa. Do tego nawiązuje ten utwór i ta treść. A zatem na początek Stanisław Sojka, rozmowa ojca z synem.

Jesteśmy po lekturze utworu Stanisława Sojki do słów świętego Jana Pawła II Wielkiego. Rozmowa ojca z synem to fragment tryptyku rzymskiego i zmierzamy w naszej podróży muzycznej w stronę Eucharystii. New Life M, żyjemy z Ciebie. To utwór poświęcony Chrystusowi Eucharystycznemu, z którego żyjemy, dla którego żyjemy, dzięki któremu żyjemy, który jest z nami na każdy czas, który karmi nas swoim ciałem. To niesłychana i wspaniała tajemnica. Uwielbiajmy dziś Chrystusa Eucharystycznego, słuchając m.in. tego utworu. New Life M, żyjemy z Ciebie.

Był to utwór zespołu New Life M, zatytułowany Żyjemy z Ciebie, poświęcony Chrystusowi Eucharystycznemu. Jeszcze coś ciekawego dla Państwa. Zespół Chillimy przypomni nam się we wspaniałym przeboju, można powiedzieć, swoim przeboju, szlagierze. Jest też fantastyczny wideoklip. Proszę sobie zajrzeć na YouTube po to, żeby zobaczyć ten klip. Niedzielny przelot. To jest piosenka, która opowiada o tym, jak powinniśmy się cieszyć, radować, wznosić w stronę nieba w Dniu Eucharystii, czyli w każdą niedzielę. No dziś mamy święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. No ale właśnie te treści przyprowadzają nas do każdej niedzieli. Posłuchajmy zatem Niedzielny Przelot, czyli my.

Był to utwór zatytułowany Niedzielny Przelot zespołu Chillimy. A teraz na koniec tego spotkania, muzycznego spotkania, to będzie utwór Magdy Anioł. I myślę, że bardzo warto tutaj skupić się, zwłaszcza na treści. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Ta rzecz dzieje się każdego dnia na każdym ołtarzu Kościoła rzymskokatolickiego na całym świecie. Chrystus składa się w ofierze za nas, bezkrwawej ofierze. To powtórzenie tej ofiary, która dokonała się na krzyżu, ale to też uwielbienie dla tajemnicy zmartwychwstania. Eucharystia jest chlebem na drogę do nieba. Bez tego chleba osłabniemy w drodze. A zatem kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, karmmy się Chrystusem Eucharystycznym. To na koniec. I jakże ważny to utwór. Można powiedzieć koniec i początek jednocześnie. Magda Anioł, Adam Szewczyk, kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew.

Za nami zestaw utworów, które przygotowałem dla Państwa na dzisiejszy dzień, na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciało. Przypomnę tylko tytuły utworów i wykonawców. Stanisław Sojka, Rozmowa Ojca z Synem z tryptyku rzymskiego, New Life'em, Żyjemy z Ciebie, Zespół Czyli My w utworze Niedzielny Przelot i przed chwilą Magda Anioł, jej mąż Adam Szewczyk, Kiedyś Wino i Chleb, Teraz Ciało i Krew. Dziękuję ślicznie Państwu za uwagę. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

Ścieżka prawego jest prosta. Ty także wyzwaniu świata możesz złowiem sprostać. Zostaw wszystko to, co cię pogrąża. Od ciebie dziś zależy, którą drogą chcesz podążać. Rzecz prosta, wybieram dzisiaj pana. Jego słowa chcę rozważać od wieczora aż do rana. To sama prawda, nie jakaś samowola. Niech moją wolą będzie zawsze twoja wola. Wiem, tak często w moim życiu zamęt. To dzięki tobie się podnoszę, idę dalej.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tajemnica miłującej obecności. Sokółka.
2: Sokółka. Niewielkie miasteczko na Podlasiu. Od października 2008 roku zyskało na popularności. Skąd to zainteresowanie? W tamtejszym kościele świętego Antoniego miały miejsce niezwykłe wydarzenia związane z hostią. Wydarzenia rozegrały się w niedzielny poranek 12 października 2008 roku. Podczas porannej mszy świętej kapłan udzielający komunii upuścił konsekrowany komunikant. Zgodnie z przepisami podniósł go i umieścił w specjalnym naczyniu z wodą, które trafiło do sejfu w zachrystii. Po 2 tygodniach okazało się, że hostia nie rozpuściła się całkowicie, a na resztkach opłatka pojawiła się krwawa plamka. O zdarzeniu ksiądz proboszcz poinformował arcybiskupa. Zgodnie z zaleceniami metropolity białostockiego arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego zbadanie hostii z sokółki powierzono specjalnej naukowej komisji. Oceny próbek, niezależnie od siebie, dokonali patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor dr habilitowana Maria Sobaniec-Łotowska i profesor dr habilitowany Stanisław Sulkowski. Wyniki badań obu naukowców pokrywają się. Materiał wskazuje na tkankę mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. Ciemnobrunatna plamka to krew grupy AB Rh+. Podobnie jak w przypadku Lanciano czy całunu turyńskiego. Struktura włókien mięśnia sercowego i struktura chleba były ze sobą ściśle złączone. Naukowcy uznali, że efekt taki jest niemożliwy do uzyskania i wykluczyli tu ludzką ingerencję. Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez białostocką kurię. Kościół wyznaje, że po słowach konsekracji, mocą Ducha Świętego, chleb przemienia się w ciało Chrystusa, a wino w Jego krew. Stanowi ono również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą i uwagą rozdzielali ciało Pańskie, a wierni, by ze czcią je przyjmowali. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Oto tajemnica miłującej obecności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

Maryjo, Matko i Królowo naszego narodu, stajemy przy Tobie, aby Ci powiedzieć: jestem, pamiętam i czuwam. Nie zawsze zachowujemy świadomość Twojej macierzyńskiej miłości do nas, nie zawsze dostatecznie okazujemy Ci wdzięczność, ale jesteśmy. Tak jak nasi przodkowie, nadal chcemy trwać przy Tobie, bo wierność Tobie jest wiernością Bogu. Królowo Polski i Matko polskich serc, tak bardzo chcemy włączyć Cię w wołanie naszych praojców, którzy Królową Cię ogłaszali. Czynili to nie tylko słowami władców i rządzących, nie tylko pacierzem ludu czy też błaganiem zniewolonego narodu. Oni codzienną postawą świadczyli, iż są godni miana Twoich poddanych. Poddanie się Tobie uratowało naszą egzystencję i tożsamość narodową. Ono pomogło naszym praojcom trwać w pokłonie przed Bogiem. Spraw prosimy, abyśmy dziś wobec tylu różnych współczesnych bożków umieli zachować postawę prawdziwej wdzięczności i uwielbienia względem Boga i Ciebie, gdyż ostatecznie wszystko w naszym życiu jest Bożą łaską. O Maryjo, Pani naszej Ojczyzny, odzyskaną kiedyś wolność trzeba nam podjąć z godnością i mocą wierzącego narodu. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego macierzyńskiego wprowadzenia i umacniania naszych wysiłków, zarówno społecznych, narodowych i osobistych. Potrzebujemy Twojego wsparcia w codziennym dźwiganiu się z upadków i słabości, aby zachować godność Twoich poddanych dzieci. Matko, Ty znasz nasze serca. Czytaj w nich i powiedz, jak iść Twoją drogą zaufania i miłości.

W tej godzinie apelu, rozważając tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi, przynosimy w darze modlitwy nasze drobne sprawy. Ale wiemy, że dla prawdziwej miłości nie ma nic drobnego i nic małego. W oczach wiary, nadziei i miłości wszystko jest ważne, święte i wielkie. Drobne rzeczy są jak drobne ziarenka różańca, które przesuwają się w rękach. To nasze codzienne czynności, obowiązki, różne sprawy. Te sprawy, nasze i naszej Ojczyzny, powierzmy Maryi, odmawiając teraz dziesiątek różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Ty w wyjątkowy sposób podjęłaś dłoń Boga, mocno się jej uchwyciłaś. Jako Matka nasza, pomóż nam też uchwycić dłoń Boga i pójść drogą Jego przykazań,
drogą miłości, która nie zna granic, drogą nadziei, która każe nam iść do przodu. Pomóż nam dotrzymać kroków codzienności zmagań. Niech Twoja modlitwa w naszej sprawie uczyni cud, abyśmy urodzeni dla ziemi rodzili się ustawicznie dla nieba. Matko, podaj nam swoją pomocną dłoń i dodaj nam otuchy, abyśmy patrzyli ku światłu, które płynie z nieba, abyśmy jako naród mogli rosnąć duchowo na miarę Boga, tak jak Ty wzrastałaś w cichej codzienności nazaretańskiego domu. Matko najbardziej zakorzeniona w Bogu, niech Twoja modlitwa sprawi, że każdego dnia razem z Tobą będziemy rodzili się dla Boga. Amen.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
2: Dziś jest Dzień Bożego Ciała, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i rozmawiamy o tym wielkim cudzie, który dokonuje się na każdej Eucharystii. Pomówmy, księże Marcinie, trochę o tej obecności Chrystusa właśnie na Eucharystii i w tych najmniejszych nawet drobinach postaci eucharystycznych. Jak ważne to jest dla naszego życia?
3: No, myślę, że warto podkreślić, że Sobór Watykański II przypomniał nam o obecności Chrystusa w czasie liturgii. Mówił, że Chrystus obecny jest w osobie kapłana, obecny jest w zgromadzonym ludzie, obecny jest w swoim słowie, ale w sposób absolutnie wyjątkowy, realnie, prawdziwie i substancjalnie obecny jest pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny w każdej cząstce konsekrowanego chleba. I tutaj myślę, warto przywołać nasze postawy, które mają pomagać nam przeżywać liturgię. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego przypomina nam, że jeżeli przyjmujemy komunię w postawie stojącej, mamy uprzednio przyklęknąć, oddając cześć Chrystusowi, właśnie ze względu na to, że Jego obecność pod postacią chleba jest wyjątkowa, jest realna, prawdziwa. Można powiedzieć, że Chrystus w sposób może nie najpełniejszy, ale wyjątkowy właśnie obecny jest pod postacią chleba i stąd nasza zewnętrzna postawa jest tak bardzo potrzebna do przeżywania naszej wiary. Nieraz, nawet i w kręgach kościelnych, zdarza się, że próbuje się zepchnąć ten wymiar na jakąś dalszą stronę, jakoby to było mało istotne, czy przyjmujemy komunię w taki czy inny sposób, czy przyklękamy, czy nie. Ale zauważmy, że my także poprzez nasze ciało wyrażamy naszą wiarę. Jakby sama nasza natura przysposobiona jest do tego, żebyśmy oddawali Bogu cześć. I w tym znaczeniu przyjmowanie Komunii Świętej, na przykład na dłoń, o czym też wspominaliśmy, jest wielkim jakby zobowiązaniem dla tego, kto tę Komunię Świętą przyjmuje i ma świadomość tego, że pod każdą cząstką obecny jest realnie prawdziwy Bóg. No i stąd ta wrażliwość, która powinna nam towarzyszyć, aby być bardzo ostrożnym, kiedy te Eucharystię przyjmujemy w taki sposób. I tym, co nam pomaga, są właśnie te zewnętrzne gesty. Dlatego postawa przyjmowania Komunii Świętej w sposób klęczący, myślę, że też jest jak najbardziej do zaaprobowania, bo ona w moim subiektywnym oczywiście przekonaniu w sposób pełniejszy pokazuje to oddanie czci wobec Chrystusa.
2: I to bezpieczeństwo.
3: Prawda? I to bezpieczeństwo przyjęcia Komunii Świętej, aby żadna cząstka nie została, prawda, w jakiś sposób nawet nie do końca, może i świadomie, tak, ale może nie sprofanowana, ale nie do końca uczczona, tak jak powinno to być zgodnie z pragnieniem samego Boga.
0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Witam serdecznie Państwa. Chciałem zaproponować w tym wyjątkowym dniu, kiedy czcimy Chrystusa Eucharystycznego, chciałem zaproponować kilka utworów, które nawiązują w swej treści do tego, co dziś przeżywamy. Najpierw tryptyk rzymski, fragment tego tryptyku rzymskiego, słowa według świętego Jana Pawła II Wielkiego, rozmowa ojca z synem. W tej części tryptyk rzymski zaśpiewany przez Stanisława Sojkę, zagrany na gitarach przez Janusza Jainę Iwańskiego. Wspaniałe chóry, chór Afabre Continui i rzeczywiście wspaniały aparat wykonawczy, muzyczny. To warto posłuchać na początek. Tutaj ofiara, którą ma złożyć Abraham z Izaaka, nie zostaje przyjęta, bo na tej górze kto inny, inny ojciec przyjmie ofiarę innego syna, jakże wielkiego, wspaniałego syna Jezusa Chrystusa. Do tego nawiązuje ten utwór i ta treść. A zatem na początek Stanisław Sojka, rozmowa ojca z synem.

Jesteśmy po lekturze utworu Stanisława Sojki do słów świętego Jana Pawła II Wielkiego. Rozmowa ojca z synem to fragment tryptyku rzymskiego i zmierzamy w naszej podróży muzycznej w stronę Eucharystii. New Life M, Żyjemy z Ciebie, to utwór poświęcony Chrystusowi Eucharystycznemu, z którego żyjemy, dla którego żyjemy, dzięki któremu żyjemy, który jest z nami na każdy czas, który karmi nas swoim ciałem. To niesłychana i wspaniała tajemnica. Uwielbiajmy dziś Chrystusa Eucharystycznego, słuchając między innymi tego utworu. New Life M, Żyjemy z Ciebie.

Był to utwór zespołu New Life M zatytułowany Żyjemy z Ciebie, poświęcony Chrystusowi Eucharystycznemu. Jeszcze coś ciekawego dla Państwa. Zespół Chillimy przypomni nam się we wspaniałym przeboju, można powiedzieć, swoim przeboju, szlagierze. Jest też fantastyczny wideoklip. Proszę sobie zajrzeć na YouTube po to, żeby zobaczyć ten klip. Niedzielny przelot. To jest piosenka, która opowiada o tym, jak powinniśmy się cieszyć, radować, wznosić w stronę nieba w Dniu Eucharystii, czyli w każdą niedzielę. No dziś mamy święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. No ale właśnie te treści przyprowadzają nas do każdej niedzieli. Posłuchajmy zatem Niedzielny Przelot, czyli my.

Był to utwór zatytułowany Niedzielny Przelot zespołu Chillimy. A teraz na koniec tego spotkania, muzycznego spotkania, to będzie utwór Magdy Anioł. I myślę, że bardzo warto tutaj skupić się, zwłaszcza na treści. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Ta rzecz dzieje się każdego dnia na każdym ołtarzu Kościoła rzymskokatolickiego na całym świecie. Chrystus składa się w ofierze za nas, bezkrwawej ofierze. To powtórzenie tej ofiary, która dokonała się na krzyżu, ale to też uwielbienie dla tajemnicy zmartwychwstania. Eucharystia jest chlebem na drogę do nieba. Bez tego chleba osłabniemy w drodze. A zatem kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, karmmy się Chrystusem eucharystycznym. To na koniec. I jakże ważny to utwór. Można powiedzieć koniec i początek jednocześnie. Magda Anioł, Adam Szewczyk, kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew.

Za nami zestaw utworów, które przygotowałem dla Państwa na dzisiejszy dzień, na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciało. Przypomnę tylko tytuły utworów i wykonawców. Stanisław Sojka, Rozmowa Ojca z Synem z tryptyku rzymskiego, New Life'em, Żyjemy z Ciebie, Zespół, czyli My w utworze Niedzielny Przelot i przed chwilą Magda Anioł, jej mąż Adam Szewczyk, Kiedyś Wino i Chleb, Teraz Ciało i Krew. Dziękuję ślicznie Państwu za uwagę. Pozdrawiam.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Chleb z nieba. O tajemnicy Bożego Ciała rozmawiają Grzegorz Kozłowski i ksiądz dr Marcin Bodziak.
2: Dziś rozważamy tajemnicę Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w uroczystość Bożego Ciała, jak mówimy potocznie. I tak sobie myślę, księże Marcinie, jak to jest, że czasami jest z nami tak, że brakuje nam jakoś czy sił, czy odwagi, czy właściwie pomyślenia o tym, żeby przygotować się do Eucharystii i aby być w stanie łaski uświęcającej. Że przychodzimy na ten niedzielny obowiązek uczestniczenia w Eucharystii, a nie jesteśmy gotowi tak naprawdę, bo nie możemy przyjąć Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jak dużo tracimy wtedy? Co się wtedy dzieje?
3: Myślę, że to bardzo dotyczy naszej świadomości, bo gdybyśmy zdawali sobie sprawę, jak wiele tracimy, nie przyjmując Chrystusa w Eucharystii i ta prawda by do nas dotarła, to zdecydowanie większość z nas walczyłaby o to, żeby zawsze na Eucharystii być w stanie łaski uświęcającej. Zresztą święta Teresa z Lisieux mawiała, że gdyby ludzie zdawali sobie sprawę, czym jest Eucharystia, no to trzeba byłoby kierować ruchem, tak, żeby ludzie mogli się pomieścić w Kościele i w Eucharystii uczestniczyć. Myślę, że tutaj warto przypomnieć, jakie skutki duchowe przynosi nam sakrament Eucharystii. Przede wszystkim jednoczy nas z Chrystusem. Stajemy się z Nim, uczestniczymy w Jego nadprzyrodzonej miłości, dzięki temu, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, czyli nasza relacja, nasza więź z Nim się rozwija, umacnia. Poza tym sakrament Eucharystii umacnia nas w czynieniu dobra. Mówimy, że jest lekarstwem dla nas. A więc, żeby człowiek niejednokrotnie się nie zniechęcił w trwaniu w dobrem, to właśnie potrzebujemy obecności Chrystusa. Przecież On sam powiedział, kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli zatem chcemy trwać w przyjaźni z Bogiem i ciągle być ukierunkowani ku największemu dobru, to potrzebujemy karmić się Eucharystią. Ona jest dla nas lekarstwem. Co więcej, Eucharystia także chroni nas przed popełnianiem grzechów, grzechów śmiertelnych. Jest dla nas niejako taką formą ochrony, żeby człowiek potrafił oprzeć się różnym pokusom.
2: I może takie jeszcze ostatnie pytanie, które trochę zwieńczy to wszystko, o czym dziś mówiliśmy. Czy msze, które są w tygodniu, są czymś mniej niż msza, która jest w niedzielę?
3: Nie, oczywiście, że nie. Forma liturgiczna, bardziej rozbudowana w Dzień Pański, w Dzień Zmartwychwstania, ma nam w sposób bardziej uroczysty przypominać o tym, że to dzisiaj właśnie pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast w Dzień Powszedni uobecnia się ta sama ofiara. Jedyna ofiara, która miała miejsce, prawda, na Kalwarii, gdzie Chrystus umiera i zmartwychwstaje. I to ona zawsze uobecnia się na ołtarzu. Niezależnie, czy będzie to Eucharystia sprawowana w Wielkiej Katedrze i w Wielkim Mieście, czy też w jakiejś skromnej wiosce, Chrystus ciągle staje się obecny, Jego ofiara ciągle się uobecnia, więc możemy korzystać z takich samych dóbr duchowych, jak i w msze święte, które są bardziej wyeksponowane, bardziej uroczyste.
2: I obyśmy jak najczęściej byli świadkami tego cudu.
3: Daj Boże.
0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.

Przyciągnąłem Cię do siebie, mówi Jezus, bo ulitowałem się nad Tobą. Krocz ze mną, idź po moich śladach, bo ja Cię kocham.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.